0: Himmel jest dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować. Trochę.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: codziennie.
1: Godzina.
0: Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
0: Reklama.
5: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciej Korowski, witam i zapraszam do dziesiątej.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami powyżej 15 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju opady deszczu są możliwe. W pozostałych regionach Polski pogoda jest słoneczna. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie, wiatr słaby lub umiarkowany.

o 12:30 i 10:30. Tyle, że wieczorem zaglądamy tam, gdzie zwykle się nie zagląda. Mazowsze w 2 minuty. Krótko, ale treściwie. Sprawdź koniecznie Włącz Moje Radio 24. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim między wschodnim Balicem a wschodnim Targowiskiem ruch jest zawężony z powodu prac koszenia traw. Na ekspresówce 6 w województwie pomorskim na odcinku Owczarnia – lotnisko ruch odbywa się jednym pasem w kierunku A1, ponieważ wyłączony jest prawy pas w związku z budową ekranów akustycznych. Na ekspresówce S6 w województwie pomorskim na odcinku Kowale – Gdańsk Południe ruch jest zawężony na węźle Gdańsk Południe ze względu na prace poprawkowe. Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów. Wyłączony jest pas wyłączania i właczania strony lewej kierunek Rzeszów – Pujał. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Stachu? Nie. A kto mówi?
2: A kto przy telefonie?
3: Słuchasz? Moje Radio 24.

że po pierwszej kawie wcale nie jest lepiej i trzeba odpalić procedurę bis. U mnie bardzo często po pierwszej, dokładnie zaraz po pierwszej kawie. A jak tam u was z samego rana? Pierwsza, druga, a może nawet już po trzeciej kawie? Zostań z moje Radio 24.

Kto rano wstaje, ten musi zadbać o domową logistykę. Są takie poranne wyścigi. Kto pierwszy do łazienki? To jest jak walka o ogień w rodzinnym gronie. A jeśli na przykład jesteś na studiach, oj, pamiętam te czasy, i mieszkacie w kilku albo w kilkoro, to potrafi być naprawdę walka o życie. Oby dzisiaj rano było bez walk. Zostań z moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: LED i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. NexEnergia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z NexEnergia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami przekraczającymi 15 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum Polski opady deszczu są możliwe. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie około 1016 hektopaskali. Wiatr jest na ogół słaby, miejscami umiarkowany.

A może by ten cały poranny pośpiech na chwilę odpuścić? Tak przez moment nigdzie się nie spieszyć? W sumie warto, bo to bardzo zdrowe dla głowy, a o głowę warto dbać.

na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 odcinek węzeł Przemyśl. Przejście graniczne Korczowa jest objęty remontem nawierzchni. Na drodze ekspresowej S52 odcinek Cieszyn. Jasienica zamknięty jest lokalnie na wskazanym odcinku. Pas awaryjny, prawy lub lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Bielska Białej lub Cieszyna. Na drodze krajowej numer 3 odcinek Jelenia Góra. Jakuszyce w miejscowości Piechowice obowiązuje ograniczenie prędkości na dojeździe do obiektu mostowego od strony Jeleniej Góry do 50 km na godzinę. Ograniczenie prędkości na dojeździe do obiektu mostowego od strony Szklarskiej Poręby wynosi 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wstawię trochę kij w nowisko i zadam pytanie. Co najpierw? Najpierw do miski płatki, czy najpierw do miski mleko? Czy może naraz i do tego synchroniczne? A co zrobić, kiedy takie mleko jest kwaśne? Albo to nie mleko, tylko kefir. Czy w ogóle płatki z kefirem to jest dobry pomysł? Zachęcam do podzielenia się waszą jakże istotną poranną opinią na naszym Facebooku.

Która to już drzemka u was na budziku? A nie lepiej tak po prostu podnieść się i nie wciskać 5 minut, 5 minut, 5 minut, bo nam się z tego zrobi 45 minut, których oczywiście później nam zabraknie. To poranny program w Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami oscylującymi wokół 17 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju opady deszczu są możliwe, natomiast na południu i wschodzie pogoda jest słoneczna i bezchmurną. Ciśnienie atmosferyczne waha się między 1012 a 1019 hektopaskali. Wiatr jest słaby lub umiarkowany.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy ma swój sposób na dzień. Jedni kawa, inni cisza, jeszcze inni muzyka. Jeśli jesteś w tej trzeciej grupie, to trafiłeś pod dobry adres. Zostań z mojej

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze krajowej 22 w Kostrzynie nad Odrą ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Pojazdy o dymensji powyżej 3,5 tony powinny korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Wstajesz rano, otwierasz szafkę, a tam chleba nie ma, bułek nie ma, właściwie to nic nie ma i trzeba kombinować. Niektórzy, wiem to na przykład po swoim bracie i jego żonie, potrafią sobie prawie chleb zrobić sami zupełnie z niczego. Macie jakieś śniadaniowe patenty ratunkowe? Zapraszam na radiowego Facebooka, Moje Radio 24.

Ci, którzy mają do pracy samochodem, nie wiem, 5, 10, 15, 20 minut, pewnie tego nie czują, ale prawdą jest, że aura, słońce, deszcz czy mgła bardzo wpływa na to, jak się nam jedzie. Albo bardziej na śpiąco, albo bardziej dynamicznie, albo mniej nam przeszkadzają inni kierowcy, albo trochę bardziej też tak macie. Ja sporo jeżdżę i powiem wam, że tak niestety mam. Słońce albo jego brak zdecydowanie wpływa na samopoczucie. Samopoczucie poprawia zawsze dobra muzyka. I o taką się staram w moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdrawiam.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, z temperaturami od 17 do 20 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju możliwe są opady deszczu, a na południu Polski jest sucho. Ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1016 hektopaskali. Wiatr wieje słabo lub umiarkowanie.

Muzyka, historia i klimat, wszystko w jednym miejscu. Odwiedź moje radio24.pl, zobacz jak wygląda nasza ramówka i wybierz coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.

0: na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 w województwie dolnośląskim, na odcinku Wrocław Północ, Wrocław lotnisko w kierunku Kudowa, prowadzone są prace na pasie awaryjnym związane z myciem ekranów. Na ekspresówce S6 w województwie pomorskim, na odcinku węzeł Dąbrowa. Węzeł KAK, zwężenie jezdni, wyłączony jest lewy pas ruchu przy obiektach mostowych w związku z robotami gwarancyjnymi. Na ekspresówce 19 w województwie podkarpackim, na odcinku Iskrzynia Dukla obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec, z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej, jezdnia południowa, kierunek Wrocław obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Uwaga, złodziej. Złodziej czasu. Jakoś tak się dzieje, że z samego rana sekundy płyną normalnie dwa razy szybciej niż po południu. Dlaczego tak jest, tego nie wie nikt, ale powiem, że pracują nad tym już amerykańscy naukowcy, więc na pewno coś wymyślą.

O tym, że nic tak nie poprawia humoru rano jak zapach świeżych bułek, wiedzą na pewno ci, którzy zarządzają sklepami, zwłaszcza tymi większymi. Sądzicie, że to przypadek, że piekarnia jest zawsze gdzieś na samym końcu takiego przybytku? Ja w przypadki nie wierzę. Cytując klasyka, przypadek nie sądzę.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepłe i słoneczne poczasze. Na północy Polski temperatura sięga nawet ponad 20 stopni Celsjusza, ale wschodnie rejony są nieco chłodniejsze. Opady występują głównie na północy i wschodzie kraju, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie. Wiatr wieje umiarkowanie.

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 0068. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 0068.

Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 11, a to oznacza, że w Moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę pełną klasycznych hitów. Zapraszam.
2: Dzieci wesoło. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój tyle.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 13 pora na 3-godzinny blok pozdrowień w Moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami w okolicach 20 kilku stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie wiatr jest umiarkowany, na pozostałym obszarze Polski słaby. W niektórych regionach, głównie na południu i wschodzie, możliwe są niewielkie opady. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie.

0: novi Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Chcesz być częścią Moje Radio 24? Dzwoń 22 602 0068 i wchodzisz na antenę. Powtórzę, 22 602 0068.

Kolejna kawa i dalej to samo tempo. Jakby nie chciało wzrosnąć, to może problem nie jest w kawie. Spróbuj zmienić soundtrack, a my się tym zajmiemy. Zostań z Moje Radio 24.

Moje Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepłe i słoneczne lato. Na północy kraju temperatura sięga nawet 24 stopni Celsjusza, natomiast na południu jest nieco chłodniej. W niektórych rejonach, zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie, mogą wystąpić opady deszczu. Wiatr jest słaby lub umiarkowany, a średnie ciśnienie wynosi około 1016 hektopaskali.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować. Trochę.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

No właśnie, weekend był, za chwilę następny, niektórzy planują góry, inni wypad do spa, a ja planuję zawziętą walkę z kanapą i serialem, którego nie widziałem od 2 sezonów. To się nawet tak ładnie nazywa w języku obcym binge watching. Kto wygrywa w kategorii największy leniuch? No napiszcie nam na Messengerze albo na Facebooku. No a teraz wracamy do muzyki.

Pozdrów kogoś, kto tego potrzebuje. Zadzwoń pod 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. 22 602 0068.

O 11 od poniedziałku do niedzieli cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity, jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

15, prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami oscylującymi wokół 24 stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie kraju jest nieco chłodniej. Opady są sporadyczne, głównie na północnym wschodzie oraz w okolicach Warszawy. Wiatr jest słaby lub umiarkowany, ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1016 hektopaskali.

twoja dedykacja może polecieć jeszcze dziś. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer telefonu do studia 22 602 00 68.

Jeśli ktoś ci powiedział zrób to na szybko, to znaczy, że sam nie ma pojęcia, ile to zajmie. Zresztą często sami nie mamy pojęcia, ile coś nam zajmie. Przynajmniej mamy coś sensownego w tle. Muzykę w moje Radio 24.

Pozdrowienia smakują najlepiej z dobrą muzyką, a taką akurat mamy w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów swój numer. Numer do studia 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami około 12 do 12 stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie kraju może być nieco chłodniej. W niektórych regionach pada deszcz, a ciśnienie atmosferyczne jest średnie. Wiatr wieje słabo lub umiarkowanie.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia, wyciaki? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą, ale...

Na autostradzie A4 od węzła Brzeg do węzła Opole Południe w kierunku Wrocławia zajęty jest prawy pas ruchu. Ruch odbywać się będzie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Na ekspresówce z 10 koło węzła Stargard Południe naprawa rozmytej skarpy nasypu powoduje, że zajęta jest część pasa ruchu łącznicy zjazdowej w kierunku Bydgoszcz. Ruch kierowany jest ręcznie. Możliwe są krótkotrwałe wstrzymania ruchu. Na ekspresówce z 52 w tunelach Zielonki i Batowice prowadzone są prace. W zależności od miejsca naprzemiennie zamknięte są pasy jezdni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00. Od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami. Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Słuchasz moje Radio 24, minęła piąta.
1: No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy poziom.
2: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, na północy i wschodzie jest nieco chłodniej. Na południu Polski opady są niewielkie, a na pozostałym obszarze kraju mogą wystąpić deszcze. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1015 hektopaskali. Wiatr wieje słabo lub umiarkowanie.

W moim Radiu 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 od węzła Szczecin Zachód, Kołbaskowo, do węzła Radziszewo w obydwu kierunkach wprowadzono ruch wahadłowy z powodu przebudowy układu drogowego Ponili. Na drodze ekspresowej z 5 od MOP Folwark do węzła Wrocław Północ prowadzone są prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Na drodze ekspresowej z 11 obwodnica Szczecinka w kierunku Bobolic wprowadzono przełożenie ruchu na nowy odcinek drogi z powodu budowy węzła Szczecinek Północ. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

0: Shot.
1: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza w większości regionów. Na północy i wschody kraju jest chłodniej, a na południu najcieplej. Przewidywane opady występują głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Ciśnienie atmosferyczne waha się między 1013 a 1016 hektopaskaliami. Wiatr jest słaby lub umiarkowany.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań w moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłem Łańcut a węzłem Przeworsk zajęty jest lokalnie pas awaryjny strony prawej, kierunek Korczowa z powodu wymiany bariery energochłonnej Monty Ponti. Na ekspresówce S1 w województwie śląskim w związku z prowadzeniem prac utrzymaniowych możliwe jest zawężenie pasa awaryjnego lub lewego pasa na odcinku od węzła Węgierska Górka do węzła Milówka. Na ekspresówce S5 w województwie dolnośląskim na odcinku od węzła Korzeńsko do węzła Wrocław Północ prowadzone są testy modułu 114 A i 114 B stacja pomiaru ruchu. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni, kierunek Wrocław-Antą. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a o

0: ostateczny kres dawnego przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przetyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy, industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa, zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlachetnego.

0: Niemieckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie. To miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

Minęła dziewiąta, w związku z tym, jak zawsze, kontynuujemy historię jednej piosenki. Kilku jeszcze się nam w tej godzinie zmieszczą. Zachęcam do słuchania.

0: jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. Moje Radio 24, IARL, dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: What I can, don't put the blame on me.
1: Historia jednej piosenki.
2: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku, Spartolini. Jestem piekielny.

0: sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.